0: Rendezvous od Basement Jacks.
1: Ale v remixu od Marco Lisse.
0: Čiky, remix.